0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: To będzie prawdziwa rewolucja w komunikacji miejskiej. W marcu przyszłego roku Toruń wprowadzi duże zmiany w schemacie transportu zbiorowego. Będą nowe linie, nowe rozkłady, nowe założenia dotyczące autobusów i tramwajów. W siatce połączeń pojawią się na przykład linie ekspresowe.
2: Projekt obejmuje utworzenie dwóch nowych linii ekspresowych, nazwanych jako linie X30 oraz X44. Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawy i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego. To będą linie, które nie zastąpią istniejących linii. One będą nową, fajną alternatywą przy przemieszczaniu się. Czas przejazdu skróci się o 13 minut, czyli o około 40% względem tego, co ma miejsce dzisiaj.
1: Schemat będzie opierał się na trzech najważniejszych przystankach.
2: Plac Teatralny. Będzie można dojechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. Do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni przy Galerii Kopernikus.
1: W siatce pojawią się nowe, bezpośrednie połączenia do ważnych punktów miasta.
2: Szpital Wojewódzki na Bielanach, gdzie będzie można po wdrożeniu nowego rozkładu jazdy dotrzeć bez przesiadki z Jaru, z Bielawy, z Grębocina nad Strugą oraz z Podgórza, czy do Szpitala Miejskiego, do którego będzie można dojechać bez przesiadki po nowemu z Podgórza, ze stawek z Jaru czy z Bielaw. Łatwiejszy dojazd do ośrodków edukacji. Pojawią się po raz pierwszy możliwości dojazdu bez przesiadki na przykład do uniwersytetu z osiedla Wrzosy, czy chociażby z Jaru. Co istotne, też ułatwione zostanie dojazd do najważniejszych obiektów handlowych, jak na przykład do Centrum Handlowego Toruń Plaza z osiedla Wrzosy, czy chociażby z Rudaka.
1: Mówił Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która przygotowała nowy schemat komunikacji dla Torunia. Linii będzie mniej, ale będą jeździć częściej, przekonuje Paweł Gulewski, prezydent miasta.
3: Zmniejszamy liczbę linii z 60 do 49, ale to wcale nie oznacza, że tych autobusów i tramwajów będzie mniej, będzie ich więcej. Wzrasta, i to bardzo ważny faktor, z 68 do 78% liczba linii bezpośrednich, więc to jest również taki faktor, który buduje ten model, więc mieszkańcy dostaną do swojej dyspozycji jeszcze większą siatkę połączeń bezpośrednich, czyli bez przesiadek będzie można dojechać w wiele miejsc. Zbudujemy cały system w oparciu o trzy główne węzły przesiadkowe. To jest oczywiście Plac Teatralny, to jest oczywiście Aleja Solidarności, to jest oczywiście Plac Rapackiego.
1: Na toruńskich ulicach pojawi się także Superlinia 26.
3: Doposażamy większą ilość przyjazdów i dojazdów do Dworca Głównego, które ewidentnie wymaga doposażenia, jeśli chodzi o komunikację autobusową. Powstają linie ekspresowe, które będą szkieletowo obsługiwać na przykład X44, Lewobrzeże i dalej będzie kończyło swój kurs, dojeżdżając na Rubinkowo, przez Skarpę na Rubinkowo do ulicy Kolankowskiego, przez chociażby most Generał Zawadzkiej. I powstaje superlinia numer 26, która będzie w interwałach i powiedzmy w szczytach jeździła bardzo często. Chodzi nam o to, żeby wyjść naprzeciwko tym narzekaniom, żeby wyjść naprzeciwko opinii, jeśli chodzi o obecny, funkcjonujący model transportu.
1: Przypomnijmy, wszystkie zmiany w kursowaniu toruńskich autobusów i tramwajów wejdą w życie 1 marca przyszłego roku.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Macieja P. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju oraz uszkodzenia ciała. Do zdarzenia doszło 7 września w Toruniu. Policjanci otrzymali informację o rozboju, którego ofiarą padło 2 mężczyzn. Sprawca bił pokrzywdzonych po głowie i twarzy. Podejrzany zabrał jednemu z mężczyzn komórkę i portfel. Maciej P. podczas przesłuchania stwierdził, że nie pamięta, czy dopuścił się zarzucanych mu czynów, ale nie wyklucza takiej możliwości.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczyna się remont mostu w Kaszczorku. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przekazał wykonawcy plac budowy. Przypomnijmy, że obecnie przeprawa jest wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
4: Prace podzielono na etapy. Pierwszy zakłada przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji posadowienia dwóch podpór głównych. Jak tłumaczą toruńscy drogowcy, te prace są niezbędne dla poprawy stanu technicznego obiektu oraz przygotowania go do kolejnych etapów kompleksowej modernizacji. Później zaplanowano m.in. piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wymianę niezbędnych drewnianych elementów mostu.
1: Inwestycja kosztuje ponad 1 700 000 zł. Finansowanie jest podzielone między nasze miasto, gminę Lubicz i starostwo powiatowe.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Za nami trzeci toruński kongres dialogu, który w tym roku odbył się pod hasłem Miasto dla Młodych. Tematem wydarzenia była przyszłość Torunia z perspektywy młodych mieszkańców. Miasto chce, by to oni współdecydowali o jego rozwoju. Podczas kongresu zainaugurowano również program Wybieram Toruń, wspierający młodych w zakładaniu własnych firm.
5: Program rynkowo dla jednej osoby to jest blisko 70 000 zł. Wsparcia, więc jakby w skali 100 osób, które dzisiaj jesteśmy umówieni z panem prezydentem jakby na stworzenie takiego programu, to jest inwestycja blisko 7 milionów złotych w młode talenty Torunia. To jest program, który jest dzisiaj czymś wyjątkowym w naszym mieście, ale myślę, że pozwolę sobie też użyć takiego sformułowania w tej części Polski, ponieważ takiego programu w naszym regionie nie ma. Torun jest jakby takim liderem w tym zakresie i to, żeby coś z tym zrobić, bo trzeba zareagować, stymulować jakby ten, żeby ci młode talenty zostawały w naszym mieście, budowały tutaj potencjał gospodarczy, a nie uciekały do innych ośrodków.
1: Mówi Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
5: My nie zamykamy się na żaden pomysł. Jakby z założenia są otwarte drzwi, dlatego projekt nie tylko mówi, jak masz gotowy pomysł, przyjdź do nas i my ci pomożemy. My chcemy tych ludzi też również w jakiś sposób edukować, więc projekt zakłada od tej fazy kreowania pomysłu na biznes. Więc nawet jeśli ktoś dzisiaj przychodzi z wspomnianym warzywniakiem, równie dobrze może wyjść na rynek zupełnie z czymś innym po przejściu tego całego programu, bo chciałem tu podkreślić, że ktoś wchodzi na 6 miesięcy do tego programu. I dzisiaj, tak jak mówię, możemy zacząć od czegoś niewinnego, ale poszukać w takiej osobie pewnego talentu, może kompetencji, może jakiejś pasji, którą możemy przekuć jakby w zupełnie inny pomysł. I myślę, że to jest właśnie duża wartość tego projektu, że ktoś już jak ma gotowy biznes, okej, to też jest jakby projekt dla niego, natomiast my się bardziej skupiamy jeszcze na tej fazie trochę wcześniejszej.
1: Toruńskie programy wspierające młodych poleca także Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
6: Program Wybieram Toruń to jest inwestycja nas, samorządu, naszej społeczności samorządowej w naszą przyszłość, w nasze dzieciaki, ludzi młodych, absolwentów szkół i uczelni, ale także ludzi starszych, bo ten program będzie dedykowany szerokiej grupie odbiorców. Jestem przekonany, że przyjmie się na rynku, jest duże zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników, a także duże zainteresowanie ze strony biznesu. Będziemy ogłaszać kolejne projekty. Jednym z nich jest taki mini projekt Ekstra Praca, który też za chwileczkę będzie przez nas zainaugurowany. Będzie Toruński Most Kariery, tak bardzo potrzebny na styku współpracy szkół i biznesu.
1: Podczas toruńskiego kongresu dialogu o programie Wybieram Toruń rozmawialiśmy także z Bartoszem Bagniewskim, młodym przyszłym przedsiębiorcą z naszego miasta.
7: Chcemy skorzystać z tego programu Wybieram Toruń, między innymi dlatego, że jest to też w pewnym sensie taki tutorial, bo oczywiście jak wchodzi się w biznes, no to wiąże się to oczywiście z kosztami, z inwestycją, którą trzeba wyłożyć na dany pomysł, na dany biznes, a właśnie dzięki temu programowi tak naprawdę te koszty się minimalizują i też możemy sprawdzić, czy faktycznie ten pomysł ma rację bytu i oczywiście w najgorszym scenariuszu, że nie wypali, to tak naprawdę nie jesteśmy aż tak mocno stratni, bo też sam program trwa 6 miesięcy, więc myślę, że to jest optymalna długość czasu, żeby oczywiście sprawdzić się. No i też oczywiście w ramach projektu mamy zapewnioną kwestię, tak jak oczywiście jest napisane na stronie, tak, czyli kwestie prawne w kwestiach podatkowych.
1: Z Bartoszem Bagniewskim rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Organizatorzy tak zwanego Biegu Mikołajów odsłaniają pierwsze karty tegorocznej edycji wydarzenia. Wiadomo, że Festiwal Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu odbędzie się 6 grudnia w Mikołajki. Przygotowanych będzie kilka dystansów. Do wyboru będą półmaraton, biegi na 15, 10 i 5 kilometrów, a także Nordic Walking na 5 kilometrów. Podczas festiwalu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, rywalizacja o tytuł mistrza i mistrzyni miasta Torunia oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych. W programie także drużyna nowe Mistrzostwa Polski w półmaratonie Świętych Mikołajów. Wiemy, że biuro zawodów będzie zlokalizowane na kortach tenisowych przy Szosie Chełmińskiej, będzie czynne 5 i 6 grudnia, a Festiwal Biegów Świętych Mikołajów od lat łączy sportową rywalizację także z działalnością charytatywną, o której piszemy na naszej stronie internetowej Gra FM.
8: W Radiu Gra czas na A. Słyszałeś, że drugi rozbiór Polski na zawsze zmienił losy Torunia. Miasto zostało włączone do Królestwa Prus, a 24 stycznia 1793 roku pruskie wojska wkroczyły do grodu Kopernika. W tym czasie liczba mieszkańców zmniejszyła się dramatycznie do 6 tysięcy. Jednak nawet w tych trudnych realiach rodziły się inicjatywy, które przeszły do historii. W 1797 roku powstał tutaj pierwszy w kraju ogród zoobotaniczny, stając się miejscem naukowych spotkań i rekreacji. Epizod napoleoński przyniósł Toruniowi zarówno nadzieję, jak i kolejne ciosy. Na mocy traktatu w Tylży 7 lipca 1807 roku Toruń znalazł się w Księstwie Warszawskim. Okres ten zapisał się w dziejach miasta jako czas ogromnego osłabienia gospodarczego. Miasto obciążono kontrybucjami, a działania wojenne przyniosły liczne zniszczenia. 21 kwietnia 1809 roku na 3 tygodnie Toruń stał się nawet stolicą Księstwa Warszawskiego, gdy ewakuowany rząd z Warszawy rezydował właśnie tutaj. Niezwykle ważnym wydarzeniem była wizyta Napoleona Bonapartego, który 2 czerwca 1812 roku przybył do Torunia wraz ze swoją wielką armią. Francuski cesarz zwiedził dom Kopernika i planował budowę pomnika słynnego astronoma. Jednak przygotowania do rosyjskiego oblężenia miały tragiczne skutki dla architektury miasta. Marszałek Louis Davout nakazał spalić drewniane przedmieścia i rozebrać gotyckie kościoły świętego Jerzego oraz świętego Wawrzyńca, aby nie mogły stać się punktami oporu dla wroga. Nie zdołało to jednak powstrzymać Rosjan, którzy już w kwietniu tego samego roku zdobyli miasto. Po upadku Napoleona przyszłość Torunia rozstrzygnęła się na Kongresie Wiedeńskim. Karl Aleksander I proponował uczynić z miasta wolne miasto na wzór Krakowa, lecz ostatecznie 22 września 1815 roku Toruń powrócił do Prus. Stał się miastem nadgranicznym, zaledwie 10 kilometrów dzieliło go od ziem zaboru rosyjskiego, a granicę wyznaczała rzeka Drwęca przepływająca przez podtoruński Lubicz. XIX wiek pod panowaniem pruskim to czas powolnego, choć nieprzerwanego rozwoju gospodarczego. Miasto, które przemieniono w potężną twierdzę, zyskało nowe inwestycje. Wodociągi, kanalizacje, linie tramwajowe, żelazny most przez Wisłę, nowy dwór Artusa oraz teatr. Kolejne linie kolejowe połączyły Toruń z Warszawą, Bydgoszczą, Poznaniem, Olsztynem, Chełmżą i Grudziądzem. Warto podkreślić, że tramwaje elektryczne ruszyły tu szybciej niż w Warszawie. W ramach fortyfikacji zbudowano 15 dużych fortów i ponad 200 mniejszych obiektów militarnych, czyniąc z Torunia jedną z największych i najnowocześniejszych twierdz w Europie. W tym czasie utworzono tu także konsulaty Rosji i Stanów Zjednoczonych. Militarny charakter miasta nieco ograniczał jego rozwój przemysłowy i terytorialny, ale Toruń i tak powiększał swoje granice, wchłaniając przedmieścia Mokre, Chełmińskie i Jakubskie. Jednak XIX wiek to nie tylko inwestycje i fortyfikacje, to także zażarta walka o polskość. W drugiej połowie tego stulecia Toruń stał się największym ośrodkiem polskości na Pomorzu. W 1867 roku ukazała się tu Gazeta Toruńska. Pierwsza polskojęzyczna gazeta na Pomorzu. W 1875 roku powstało prężne towarzystwo naukowe skupiające intelektualistów regionu i będące jednym z pierwszych tego typu stowarzyszeń w Polsce. Polacy zdobywali mandaty w Radzie Miasta, wzmacniając swoją pozycję społeczną i polityczną. Przed wybuchem I wojny światowej Toruń był miastem wielokulturowym, choć z przewagą ludności niemieckiej. Od 55 do 60% mieszkańców stanowili Niemcy. których większość przybyła tu w czasach zaborów lub była potomkami osadników. Polacy stanowili od 38 do 43%, a Żydzi 2%. W powiecie toruńskim należącym do Rzeszy Niemieckiej ponad 70% ludności stanowili Polacy. Historia Torunia pod zaborami to opowieść o przetrwaniu, adaptacji i nieustannej walce o zachowanie tożsamości. Miasto, choć poddane licznym przemianom i trudnościom, nie przestało się rozwijać i zachowało swój niepowtarzalny charakter, będąc mostem pomiędzy wschodem a zachodem, tradycją a nowoczesnością. Teatralna mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez gimnazjum akademickie oraz kolegium jezuickie. Chociaż początki teatru jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrówką wśród podobnych scen Prus królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Co za weekend?
1: Mariusz Skodanowski, witam ponownie. Jeżeli zastanawiacie się, co przygotować na obiad dziś bądź na jutro, to może inspirację znajdziecie podczas odbywającego się w Toruniu w Muzeum Etnograficznym Toruńskiego Festiwalu Smaków. Tu mnóstwo ciekawych, pysznych propozycji i spotkanie z prawdziwymi gigantami kuchni. Chociażby z Karolem Okrasą, który dziś o 14.30 zaprezentuje jesiotra z piernikiem. Przypominamy, że w Toruniu odbywa się pierwszy zlot wesp i dziś od 16.00 specjalny kolorowy korowód, który przejedzie trasą Rudak, Rubinkowo, Kaszczorek Mokre, Starówka i Bydgoskie Przedmieście. Meta około godziny 17.00 na bulwarze Filadelfijskim. W związku z tym kierowcy, pamiętajcie o utrudnieniach i zamkniętym bulwarze. A niedziela w Toruniu pod znakiem sportu. Już od 10.00 spotykamy się w arenie Toruń, by poznać ofertę toruńskich klubów sportowych. Natomiast o 19.30 mocno dopingujemy toruńskie anioły. Rewanżowe starcie w półfinale PGE Ekstraligi. Miejmy nadzieję, wielka radość z awansu do finału.
0: Poleca Radio Gra.

Lego. To Shakira w Radiu Gra na 88,8 FM. W całą południe o 12 u nas oczywiście kolejne najświeższe i najważniejsze informacje z kraju, ze świata. A my przypominamy o jutrzejszym pożegnaniu lata na Barbarce. Tak, dużo atrakcji dla tych mniejszych, tych większych, tych młodszych i tych starszych na Polanie Barbarka, która zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy. A to wszystko w godzinach od 14 do 17. Pamiętajcie, warto sobie to być może nawet gdzieś zapisać i przybywać na Barbarkę nawet wcześniej niż o tej 14. Polecamy bardzo serdecznie, a za chwilę wracamy do grania w Radiu Gra. Radio.

0: pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Po reklamie.
15: Sporo chmur, ale z szansami na przejaśnienia. Tak mówią prognozy pogody dla Torunia i całego regionu. Nie tylko dziś, ale na jutro, bo jutro też to zachmurzenie może się utrzymywać. Mało tego, od niedzieli do połowy przyszłego tygodnia nieco większe prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu na termometrach Konstanc i bez zmian. Do 19-20 stopni dziś, jutro, pojutrze i w kolejnych dniach również.
16: To jest Radio Gra.

0: Bardzo blisko południa, bardzo blisko 12, a to oznacza, że najświeższe informacje, wiadomości przed nami. Oznacza to również, że Mariusz Pocyło zwarty i gotowy do tego, żeby spędzić z wami to piękne sobotnie popołudnie. Piotr Olszowski, ja już dziękuję i mówię do usłyszenia w poniedziałek z samego rana. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: 12:12, czyli pora na najnowsze wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam na raport. Słuchamy.
15: W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj, co mówili kierowcy i pasażerowie.
16: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13, albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan, także nawet nie przeliczam tego.
17: Czysto, wygodnie, szybko. Nie stoimy w korkach.
18: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem?
17: To zależy, ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem. Jak więcej, to lepiej samochodem. Ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
15: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę naiwne pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
2: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni charakter, którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
19: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.
2: No, chcemy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
19: Jak się grało?
20: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
14: Jak to dobrze, że mamy weekend, można spokojnie zwolnić, można odłożyć budzik do poniedziałku i przestać planować, po prostu dać się ponieść sobocie. Na to zapraszam, Mariusz Pucyło, zaczynamy sobotnie popołudnie z Radiem Gra, muzycznie, filmowo i serialowo. Na początek gorąco Sorry Papi i Becky G.

Denzel w radiu gra pora obiadowa, więc przypomnę, że dzisiaj i jutro w Toruniu mamy festiwal smaków. Spójrzmy na harmonogram dzisiejszego dnia, co jeszcze się wydarzy? O 14:00 muzycznie występ grupy wokalnej Rozgłos z Młodzieżowego Domu Kultury, a potem o 14:30 Karol Okrasa zaprezentuje Jesiotra z piernikiem. Smakowita historia złamana współczesnym przepisem, tak to opisują. Potem o 15:30 Adam i Józef Siadak, specjały spod strzechy, musztarda prawdziwa, pokaz i degustacja, i na zakończenie dzisiejszego dnia o 16:00 Piotr Klepacz, rekonstruktor kuchni historycznej, w programie Kiszone śledzie i czarny czosnek, też będzie degustacja. Jutro wszystko startuje o godzinie 10:00, a przypomnę, miejscówka to Muzeum Etnograficzne w Toruniu i wstęp jest bezpłatny. Można się naszamać i to za darmo.

0: Kiedyś to były gwiazdy Tina Turner, When the Heartache is Over, a jedna ze współczesnych gwiazd, Nicki Minaj, twierdzi, że ją, Donalda Trumpa i Elona Muska łączy silna więź duchowa. No to się dobrali. Ciekawe, czy kiedyś coś wspólnie nagrają. Za chwilę w rytmach reggae, Inner Circle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Gromi w Radiu Gra. Powolutku zbliżamy się do 14. Zamykamy kolejną godzinę, a jeżeli w ciągu tych 60 minut nie udało wam się zrobić nic sensownego, nic produktywnego, to gratuluję. Od tego jest sobota. Przecież po to jest weekend, żeby sobie po leniu chować. Za chwilę wrócimy do grania, ale najpierw raport o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj sobota, 12 dzień września, na zegarach 14. Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Polski i ze świata. Teraz raport.
13: W przyszłym tygodniu przesłuchany może zostać maszynista pociągu, który prowadził skład w momencie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W ostatnią środę na strzeżonym przejeździe ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. W faktach Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Kiedy możliwe będzie przesłuchanie kierowcy ciężarówki?
14: Jego stan jest nadal ciężki. Ma poważny uraz kręgosłupa i głowy. Mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie katastrofy. To poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Poprawia się za to stan maszynisty i śledczy planują go przesłuchać, jak mówiłeś, w przyszłym tygodniu. Pozostali pasażerowie, którzy ucierpieli w tym wypadku, są sukcesywnie wypisywani do domów. Śledczy ustalili, że przyczyną śmierci 39-letniej kobiety był udział w katastrofie kolejowej.
13: Magdo, potwierdzamy, że ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 został wznowiony.
14: Pociągi ponownie kursują po torze numer 1 z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km na godzinę. Dziś robotnicy pracują na torze numer 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia.
13: Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula to podział 54 milionów złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
15: Cały czas bardzo popularne na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszeni, kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką.
0: I już po 14:00 najwyższa pora zabrać się za filmowe nowości tego weekendu. Wróciła totalna magia. Wróciły czarownice, w które wcielają się Nicole Kidman i Sandra Bullock, ale to nie jedyna premiera tego weekendu. O filmach za chwilę, teraz wracamy do grania. W Radiu Gra hity pełne energii. Mariusz Pucyło, witajcie, przed nami David Guetta.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

ale nasłodził Sugar i Robin Schulz w Radiu Gra. Pora sięgnąć do kinowych premier tego weekendu. Jest dobry film wojenny, Niebo nad Normandią. Jesteśmy na 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, zbliża się D-Day i okazuje się, że losy świata i całej tej akcji zależą od pogody, a zbliża się wielka niepogoda, zbliża się burza, która aliantom może pokrzyżować plany. Szczęśliwie okazuje się, że jest małe okienko pogodowe, w które można się wstrzelić i zaskoczyć Niemców, którzy w taką burzę nie spodziewają się wroga. A tu proszę bardzo, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Jak wiemy, wszystko się szczęśliwie udało, ale łatwo nie było i tę historię przedstawia film Niebo nad Normandią, jedna z kinowych premier tego weekendu.

0: Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Enrique Iglesias w Radiu Gra, a w Toruniu w ten weekend można się troszeczkę poczuć jak w jakimś włoskim mieście. To za sprawą najazdu skuterów Vespa, które od wczoraj do niedzieli mają w Toruniu swój zlot. Uwaga, uwaga, bo dzisiaj będzie ich kolorowy przejazd. Ruszy o 16 z kampingu Trump, a potem skutery przejadą przez Rudak, Rubinkowo, Kaszczorek, Mokre, Starówkę i Bydgoskie Przedmieście, żeby o 17 dotrzeć na bulwar Filadelfijski. Tam będzie można Vespy pooglądać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, pogadać z właścicielami i poczuć się troszeczkę jak we włoskim miasteczku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przyjechali do nas na ten zlot i wszystkich, którzy na zlot się wybierają, żeby Vespy podziwiać. A to naprawdę urocze pojazdy.

0: tylko Kochaj mnie i Zalia. Takich rozmarzonych piosenek nie brakuje także na ścieżce dźwiękowej Totalnej Magii 2. Film powraca po ilu to? Blisko 30 latach, dokładnie 28. Pierwszy film miał premierę w roku 1998. No i znowu mamy te dwie czarownice, te dwie wiedźmy na ekranie. Sandra Bullock i Nicole Kidman. O co chodzi? Tym razem wielopokoleniowa rodzina czarownic skazana na wieki na brak miłości próbuje złamać klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom i poświęcając się dla siebie nawzajem. Sandra Bullock, Nicole Kidman, co ciekawe, wyglądają na jeszcze młodsze niż 28 lat temu. No, może to jest właśnie ta tytułowa totalna magia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Selena Gomez w Radiu Gra. Selenka powróci niedługo w nowym, szóstym już sezonie serialu Zbrodnie po sąsiedzku, który premierę będzie miał w grudniu tego roku. Więcej o serialach po 15, ale najpierw o 3 najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Punktualnie 15. Zapraszam na wiadomości z Polski i ze świata. Teraz raport.
16: Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
17: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
16: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu. Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
18: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 km ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
16: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu.
0: I już po 15 Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie ponownie. Sobota, 12 września. Dzisiaj na imieninowe życzenia czekają Maja, Maria i Gwidon. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj mamy także Dzień Brukarza, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Święto Wojsk Lądowych. Pozdrawiamy wszystkich zainteresowanych i wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mans Elmerlow w Radiu Graczy. Będziemy mieć nowych bohaterów w nowych sezonach i w nowych serialach jesienią 2026. Sprawdzamy teraz premiery tego tygodnia. Zaczynamy od tego, czym poczęstowała nas telewizja. TVP1 na początku tygodnia zaprezentowała pierwszy odcinek polskiej produkcji Felicita. Polska produkcja, ale toczy się we Włoszech. Przyznam szczerze, że nie przebrnąłem nawet 15 minut. W serialu poznajemy losy Zośki i jej 17-letniej córki Oliwii, które wyruszają do Apulii we Włoszech, żeby uporządkować sprawy po śmierci Kamila, ukochanego męża i ojca. No sorry, ale to wygląda jak jakieś polsatowskie produkcje paradokumentalne. Dzisiaj także dzień premiery 19 sezonu innego serialu telewizji polskiej, Rodzinka.pl. No ale tu przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Ręki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto.

Dla niektórych weekend jest dobry na leniuchowanie, dla innych to najlepszy czas na sport. Dla tych drugich mam propozycję. Przypomnę o akcji Stawiam na sport. Ty też. To sportowe święto w Arenie Toruń. Jutro w niedzielę 13 września od godziny 10 do 14 będzie można spróbować 20 dyscyplin sportowych. Kto nigdy nie grał w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę, w hokeja na lodzie albo na trawie, albo w futsal, kto nigdy nie jeździł na rowerze, nie próbował wioślarstwa, pływania, wspinaczki i tak dalej, będzie mógł tego wszystkiego spróbować i być może znaleźć ten sport dla siebie, albo odnaleźć talent, który potem przyniesie sukcesy, medale, puchary, wywiady, wizyty w zakładach pracy i autografy. Jutro od godziny 10 do 14 Arena Toruń, wydarzenie Stawiam na sport. Ty też, polecamy i gramy w sportowym rytmie. Teraz Luna i Latino Lover.

0: No i tak powinien brzmieć weekend. Music Sounds i Fast Boy w Radiu Gra. A co w telewizji do obejrzenia dzisiaj wieczorem? Ogólnodostępne kanały za darmo, w prime time'ie, między innymi Uprowadzona. No film ma już kilkanaście lat, ale Liam Neeson szukający córki to się zawsze dobrze ogląda. Jeszcze jedna klasyczna produkcja z cyklu kino akcji Okup Rona Howarda z Melem Gibsonem w roli głównej. Syn biznesmena zostaje uprowadzony, a ojciec wypowiada porywaczom wojnę. Tam córka, tu syn, to może coś dla odmiany. Jeden z ostatnich filmów Guya Ritchiego, Ministerstwo Niebezpiecznych Drani. Armia brytyjska rekrutuje niewielki oddział wykwalifikowanych żołnierzy, którzy mają za zadanie przedostać się za linię wroga i uderzyć w samo serce niemieckich sił. Wybitne to nie jest, ale ogląda się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
13: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
14: Chciałbym jechać, ale te koszty.
13: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
14: Serio?
13: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
14: Gdzie to znaleźć?
13: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
15: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
16: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowie.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: I'm out of love i Anastasia. Co z tą pogodą? Mieliśmy dwa piękne dni w Toruniu w tym tygodniu. Potem pogoda się skiepściła, ale słuchajcie, są też optymistyczne akcenty. Podobno po 20 września ma pojawić się prawdziwe babie lato i przyjemna temperatura. Także być może następny weekend będzie naprawdę ładny, naprawdę ciepły i trzymamy za to kciuki. Ten weekend trwa nadal. Zachęcam, zostańcie z nami u nas przez całą resztę dnia. Hity pełne energii. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia w poniedziałek po 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
20: Po reklamie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
23: Po reklamie.
24: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosamów...
1: Gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i...

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: głos. Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.